0: serca bas i ma w oczach blask. Głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.
0: Co to się działo?

0: Ну і справді ця пісня вривається.
1: Так, właśnie, a wcześniej zimnofalowe starcie, a dokładnie starcie mnie z Tyrajmene Enteli.
0: Tak, spodobało się?
1: Zdecydowanie, jedno i drugie. Natomiast przed nami odrobina rapu, bo skoro zaczęliśmy od rapu polskiego, to pomyślałem, że i rap ukraiński jak najbardziej będzie na miejscu, choć pierwotnie miało być zupełnie odwrotnie, że tak zrymuje zupełnie przypadkiem, bo pierwotnie Jaderna Mohyła i Johnny Dziwny z kawałkiem Wtorna, który już za chwilę, dobrze mówię?
0: Wtoma.
1: A, przepraszam, bo zlały mi się te literki. Jaderna Mohyła i Johnny Dziwny z kawałkiem Wtoma mieli być na początku, bo to numer, który już kiedyś graliśmy, ale Jana stwierdziła, że będzie to idealny kandydat do sekcji O czym mowa, a ja na to jak na lato.
0: Tak, bo sprawdzie, ta pieśń u nas była w listopadzie i nie pamiętam, którego same roku i wtedy pewno była inna, lepsza propozycja niż Wtoma, ale знаєш, так, справді, мені здається, що буде добре проаналізувати текст, а «Ядерна могила», нагадаємо, це не хто інший, як Юрій Дагаєв, реп-виконавець, бітмейкер. Ну, його вважають одним із таких гостросоціальних реперів, котрий пише тексти про те, що болить. Ну, переконаємося, коли будемо в тому з тобою аналізувати.
1: То не буде перший текст Ядерної могили, видає мені, який аналізуємо. І мушу powiedzieć, що każdorazowo, коли стикаюся з його творчостю, додаємо, що то по-польську «Jądrowa могила», так? Якщо добре
0: кажу. Ну, так само, так.
1: А то вcale не таке oczywiste przełożenie. Мені, наприклад, трапило то dopiero по dłuższym czasie, dlatego uznałem też, że warto o tym wspomnieć. W każdym razie nie trafiłem jeszcze na tekst Jadernej Mohyły, który by mi się nie podobał i na kawałek Jadernej Mohyły, który by mi się nie podobał, więc tym chętniej ponownie usłyszę Wtoma, a następnie dokonam analizy poetyckiej pod przewodnictwem Jany.

0: późnego kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.
1: Так, і причому з акцентом на тих, хто про якого не пишуть у, знаєш, у Forbes чи там в інших журналах в цій рубриці топ 100 найбагатших.
0: Гімн прекаріату, можна powiedzieć również, to tak alternatywna tak. interpretacja bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Johnny dziwny spoko, ale Jaderna Machyła, no jestem takim fanem tego, jak on pisze, rapuje i tak dalej, że nie ma słów.
1: No, to będziemy jeszcze powracać do jego tekstów.
0: Zdecydowanie, ale teraz przechodzimy do kolejnego debiutu w naszej audycji, bo Iga Kumka, o której nie wiem absolutnie nic, jeszcze u nas nie brzmiała. Natomiast jej kawałek Cozy, który jest takim dziewczęcym, współczesnym, trochę rapem, trochę R&B, jest uroczy. To jest chyba najlepsze słowo, jakim można go zdefiniować i jest na tyle uroczy, że mimo, że to nie do końca jest moja para kaloszy, to uznałem, że zdecydowanie warto go zagrać. A do zestawu nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że również debiut,
1: znowu, tak,
0: czyli
1: tak, tak.
0: Zenia Kudryki, Nowy Den. I tutaj już będzie troszeczkę bardziej mrocznie, ale tylko odrobinkę i myślę, że dobrze te dwa numery współgrają ze sobą.
1: Tak, Zenia u nas też debiutuje. To indie wykonawca z Krymu, Zenia Kudryk, tak. І, ну, пісня теж свіжесенька, бо з минулого року.

0: A uczą się haftować kołnierzyki. 6 sierpnia organizatorzy zapraszają na gimnastykę metodą Moshe Feldenkraisa. 7 sierpnia spotkanie szabatowe poświęcone szczęściu i ogólnemu poczuciu obecności, a 12 sierpnia warsztaty z wyrobu kosmetyków. W kontekście tego ostatniego warto dodać, że inspiracją dla części wydarzeń będzie Helena Rubinstein, której życie, działalność i droga do sukcesu stały się punktem wyjścia dla cyklu warsztatów Łąkowa Pracownia Piękna. Więcej o tej niezwykłej postaci będziecie zaś mogli dowiedzieć się na wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem, prezentowanej w Muzeum POLIN również od 17 czerwca do 7 września. Powiedziałem również, choć nie jestem pewien, czy to dokładnie te same daty, ale teraz już widzę, że tak. Krótko mówiąc, latem tak na łące przed POLIN, jak i w jego szklanych murach dzieje się wiele ciekawych i wartościowych rzeczy, a pełny program wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej muzeumpolin.pl.
1: Dziękuję, Marcin, za ten wstęp. Tak, jaki ty озвучив перед тим, як запросив до музею Полін, справді не можемо ототожнювати, правда, увесь народ. Натомість теж така ремарка. Музей Полін міститься дуже близько до Українського дому. Тож можете або виходячи з Українського дому піти туди, або повертаючись з майстер-класів заглянути до Українського дому і подивитися, наприклад, художню виставку, яка там триває.
0: W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić was na tegoroczną odsłonę letniego przeglądu filmowego Pod wspólnym niebem, która trwa w Warszawie już od kilku tygodni, ale nadal ma wiele do zaoferowania. Już po raz piąty organizatorzy, czyli Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal 11, zapraszają na swój dziedziniec na te spotkania z ambitnym kinem Pod gołym niebem, które rozpoczęły się 8 lipca i będą się odbywać do 9 września, co tydzień startując w środę o 20:45. W programie jubileuszowej edycji znalazło się 20 filmów z całego świata, nagradzanych na najważniejszych festiwalach i w dużej mierze niedostępnych w polskiej dystrybucji. W programie, że tak powtórzę, są fabuły, dokumenty i kino eksperymentalne z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Indii, Gruzji i Bułgarii. Najbliższy pokaz 5 sierpnia, a w jego ramach dwa filmy ukraińskich osób reżyserskich z 2024 roku. Jesteś Wszechświatem w reżyserii Pawła Ostrykowa oraz Pieśni Płonącej Ziemi w reżyserii Olgi Żurby. A w kolejne środy filmowe wyprawy do Indii, Gruzji, Austrii i Wietnamu. To jeszcze zostało w programie. Wstęp na wszystkie pokazy w ramach cyklu jest nieodpłatny, a poza projekcjami każdy wieczór to również eksperckie wprowadzenie, dające pewien kontekst wyświetlanym obrazom oraz poseansowe rozmowy z twórcami, ekspertami i publicznością. Serdecznie zapraszamy.
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує на щорічний, цьогорічний літній кінофестиваль, кінопоказ «Під спільним небом», який триває у Варшаві вже кілька тижнів, але все ще має що запропонувати. Вже у п'яте організатори, тобто Центр думки Івана Павла ІІ на вулиці Фоксал 11, запрошують до свого внутрішнього дворика на зустрічі із амбітним кіно, яке показує просто небо. Кінопокази почалися 8 липня, триватимуть до 9 вересня і починається кіносеанс щотижня кожної середи о 20:45. Ювілейна програма включає 20 фільмів з усього світу, фільми, які отримали нагороди на великих престижних фестивалях, і здебільшого вони недоступні у Польщі. Є кіно, є художні фільми, ігрове кіно, документальне кіно, експериментальне кіно з України, Білорусі, В'єтнаму, Індії, Грузії та Болгарії. Найближчий кінопоказ відбудеться 5 серпня, і ви побачите два фільми українських режисерів. «Ти космос» режисера Павла Острікова. Я коли називаю цей фільм, я одразу усміхаюся, тому що це настільки такий добрий, гарний, добрий фільм. Добрий в сенсі і емоцій, і як він зроблений. Тож дуже-дуже рекомендую його подивитися. І пісня «Палаючої землі» режисерки Ольги Журби. Пізніше будуть, на вас чекають кіноподорожі до Індії, до Грузії, до Австрії, до В'єтнаму. Вхід на всі кінопокази і кіносеанси безкоштовний. А крім цього, щовечора теж відбуває експериментальний такий виступ, так, який розкриває контекст демонстрованих фільмів і теж обговорення з

0: режисерами, експертами, кінокритиками, ну і, звісно, глядачами. Тож дуже-дуже вас запрошуємо.
1: Ten oto sposób doszliśmy niemal całkiem prawie zupełnie do końca dzisiejszej audycji. Na koniec przewidzieliśmy zaś jeszcze 3 kawałki, chociaż ile z nich zabrzmi, to pozostaje kwestią dyskusyjną, ale zapowiem wszystkie, bo czemuż miałbym tego nie zrobić. Otóż w komorze maszyny losującej znajdują się The Feels z kawałkiem Disappear, Powaby z kawałkiem Wszystko co mam i Grisana z kawałkiem Bill Solotkę. I który z nich zabrzmi? No, musicie zostać z nami do samego końca, żeby się przekonać.
0: Intrygę trzymał Marcin Duży Pamatuszewski.
1: A odpowiedziała we właściwym momencie Jana Stępniewicz. Żegnamy się z wami, jeśli właśnie się włączyliście, kiedy my się żegnamy. Przypominamy, że można nas usłyszeć również o 9 wieczorem, a jeśli włączyliście się o 9 wieczorem, kiedy właśnie się żegnamy, przypominamy, że usłyszeć możecie nas w Polskim Radiu dla Ukrainy w każdy czwartek.
0: Tak, od 9 do 10 i też zapraszamy na naszą podcastową platformę. Tam też в кожному описі, там теж в описі кожної нашої зустрічі спробуємо домовитись, спробуємо ще догадати, ви побачите плейлист і можете теж ще раз послухати пісні, які ви почули в нашому ефірі.
1: Бо для чого не?

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie, może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 25 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. Wiesław Paweł Szymański, niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste. Forma. Stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme. Forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme. Forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym, naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie jedenaste. Forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie dwunaste. Według

0: Kanta, wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie 13. Forma, budowa, wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej, w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego, przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie 14 jeszcze widzimy. Forma, wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma, zespół elementów drukarskich przygotowanym do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім цієї форми військової чи учнівської форми. Так? Тобто мундур, здається, так? Польською, мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

Czarnykłem win niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich roz...

0: basabas i ma w oczach blask. Głośno woła:
1: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie? Może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 25 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. Wiesław Paweł Szymański, niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste. Forma. Stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme. Forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme. Forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym, naczynie nadające kształt roz

0: roztopionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie 11. Forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie 12. Według Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie 13. Forma. Budowa wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej, w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego, przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie 14 jeszcze widzimy. Forma wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma zespół elementów drukarskich przygotowanym do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім цієї форми військової чи учнівської форми. Так? Тобто мундур, здається, так? Польською, мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca bożywilna godzina, bożywilny show. Spróbujemy domowity sa.
1: Spróbujmy się dogadać. Tak, sprawdzi, u nas dużo bagato bożywilla, dużo bagato improwizacji i radości też чимало. Сонце теж вам гарантуємо, незалежно від того, чи ви нас слухаєте вранці чи ввечері.
0: Гарантуємо вам również odrobinę mroku i chłodu dla tych, którzy preferują je względem słońca, ale o tym, co dokładnie jest w naszej audycji, dowiecie się już za moment.
1: Що є в передачі? Передусім, варто почати від ведучих. Мартін дуже Пематушевський.
0: Я наступний від.
1: А спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати. Звучить в ефірі Польського радіо для України щочетверга від 9 до 10, незалежно від того, чи це ранок чи вечір.
0: W naszej audycji gramy wam muzykę z Polski i z Ukrainy, głównie po polsku i ukraińsku, choć nie tylko, i mówimy o niej każdy w swoim języku i bez tłumaczenia, no poza drobnymi fragmentami, ale ogólnie chodzi nam o to, żeby pokazywać, że jeżeli idzie o polsko-ukraińskie dogadywanie się, chcieć znaczy móc.
1: A ci drobnesenki fragmenty, te dwie rubryczki, котрі часом займають хронологічно більше місця, часом менше місця в нашому ефірі. Перша – це польсько-українські культурні новини.
0: Культуральні відомості з Польщі і з України 50 на 50.

0: i sprawdzi, co pisnia wrywається.
1: Tak, właśnie, a wcześniej zimnofalowe starcie, a dokładnie starcie mnie z Tyrajmene Enteli.
0: Tak, spodobało się?
1: Zdecydowanie, jedno i drugie. Natomiast przed nami odrobina rapu, bo skoro zaczęliśmy od rapu polskiego, to pomyślałem, że i rap ukraiński jak najbardziej będzie na miejscu, choć pierwotnie miało być zupełnie odwrotnie, że tak zrymuje zupełnie przypadkiem, bo pierwotnie Jaderna Mohyła i Johnny Dziwny z kawałkiem Wtorna, który już za chwilę, dobrze mówię?
0: Wtoma.
1: A, przepraszam, bo zlały mi się te literki. Jaderna Mohyła i Johnny Dziwny z kawałkiem Wtoma mieli być na początku, bo to numer, który już kiedyś graliśmy, ale Jana stwierdziła, że będzie to idealny kandydat do sekcji O czym mowa, a ja na to jak na lato.
0: Tak, bo

Za nami nieco chłodniejsze, jeżeli idzie o warunki atmosferyczne, cozy, w sensie jeżeli idzie o warunki atmosferyczne na zewnątrz, no bo jak wokalistka, raperka Iga Kumka nawijała czy śpiewała, wewnątrz w mieszkaniu jest właśnie cozy.

0: Czyli przyjemnie z angielska, a później nowy dzień Jenny Kudryk, a my zmierzamy w tym nowym dniu po kulturalne wiadomości.
1: І у своїх культурних новинах хочу запросити наших слухачів провести літо у музеї історії польських євреїв Полі.

0: Студії краси Луг, і в цій студії проводяться майстер-класи різного спрямування, але не тільки майстер-класи, бо кінопокази, зустрічі і так далі. А ідея цієї студії краси пов'язана із Геленою Рубінштейн. Зрештою, цій непересічній жінці присвячена виставка в музеї Полін. Гелена Рубінштейн, краса – це твоя доля. І найближчі майстер-класи – це вже 31 липня. Учасники будуть вчитися вишивати ковнірці. 6 серпня організатори запрошують учасників, але літніх учасників, сеньорів, на гімнастику за методом Моше-Фельденкраса. Я не знаю, що це за метод, але може бути цікавим. 7 серпня це буде шабатня зустріч, присвячена щастю і загальному відчуттю присутності. 12 серпня учасниці теж будуть вчитися робити крем, такий домашній, але крем для тіла, не крем для тістечок, а для тіла. Словом, багато всього цікавого і корисного. Влітку відбуватиметься на цій луці, а повну програму я дуже заохочую, щоб ви подивилися на сайті музею polin.pl. Тож, думаю, що зустрінемося.
1: W swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was do spędzenia lata w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a właściwie na Zielonej Łące przed nim. Od 17 czerwca do 7 września będzie można tam bowiem odpoczywać, spotykać się i działać twórczo w ramach szeregu wydarzeń zaplanowanych przez wspomnianą instytucję. I nawet jeśli bieżące działania państwa Izrael budzą Wasz sprzeciw i w ich świetle odruchowo mówicie sobie, co to to nie, nasza noga w Polin nie postanie, warto pamiętać, że przy żadnej okazji i w żadnym kontekście nie ma sensu sprowadzać wszystkich z danej grupy demograficznej do najniższego wspólnego mianownika, natomiast zawsze warto mieć otwartą głowę. Wracając zaś do programu Polin na Łące, znalazły się w nim warsztaty artystyczne, spotkania o dobrostanie, zajęcia ruchowe dla osób seniorskich, wydarzenia dla dzieci i młodzieży, koncerty oraz sierpniowe kino plenerowe. Wchodząc nieco głębiej w szczegóły, 31 lipca uczestnicy nauczą się haftować kołnierzyki, 6 sierpnia organizatorzy zapraszają na gimnastykę metodą Moshe-Feldenkraisa, 7 sierpnia spotkanie szabatowe poświęcone szczęściu i ogólnemu poczuciu obecności, a 12 sierpnia warsztaty z wyrobu kosmetyków. W kontekście tego ostatniego warto dodać, że inspiracją dla części wydarzeń będzie Helena Rubinstein, której życie, działalność i droga do sukcesu stały się punktem wyjścia dla cyklu warsztatów Łąkowa Pracownia Piękna. Więcej o tej niezwykłej postaci będziecie zaś mogli dowiedzieć się na wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem, prezentowanej w Muzeum Polin również od 17 czerwca do 7 września. Powiedziałem również, choć nie jestem pewien, czy to dokładnie te same daty, ale teraz już widzę, że tak. Krótko mówiąc, latem tak na Łące przed Polin, jak i w jego szklanych murach dzieje się wiele ciekawych i wartościowych rzeczy, a pełny program wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej muzeumpolin.pl.
0: Дякую, Марчине, за цей вступ, який ти озвучив перед тим, як запросив до музею Полін. Справді, не можемо ототожнювати, правда, увесь народ. Натомість теж така ремарка. Музей Полін міститься дуже близько до Українського дому. Тож можете або виходячи з Українського дому піти туди, або повертаючись з майстер-класу, заглянути до Українського дому і подивитися, наприклад, художню виставку, яка там триває.
1: W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was na tegoroczną odsłonę letniego przeglądu filmowego Pod wspólnym niebem, która trwa w Warszawie już od kilku tygodni, ale nadal ma wiele do zaoferowania. Już po raz piąty organizatorzy, czyli Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal 11, zapraszają na swój dziedziniec na te spotkania z ambitnym kinem Pod gołym niebem, które rozpoczęły się 8 lipca i będą się odbywać do 9 września, co tydzień startując w środę o 20:45. W programie jubileuszowej edycji znalazło się 20 filmów z całego świata, nagradzanych na najważniejszych festiwalach i w dużej mierze niedostępnych w polskiej dystrybucji. W programie, że tak powtórzę, są fabuły, dokumenty i kino eksperymentalne z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Indii, Gruzji i Bułgarii. Najbliższy pokaz 5 sierpnia, a w jego ramach dwa filmy ukraińskich osób reżyserskich z 2024 roku. Jesteś wszechświatem w reżyserii Pawła Ostrikowa oraz Pieśni płonącej ziemi w reżyserii reżyserii Olgi Żurby. A w kolejne środy filmowe wyprawy do

0: 105 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. Wiesław Paweł Szymański, Niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste. Forma. Stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme. Forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme. Forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym. Naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie jedenaste. Forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie dwunaste. Według Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie trzynaste. Forma. Budowa wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej, w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego, przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie czternaste jeszcze widzimy. Forma, wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma, zespół elementów drukarskich przygotowanym do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім оцієї форми військової чи учнівської форми. Так? Тобто мундур, здається, так? Польською, мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla Czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

0: Ну і що, кльово, правда? Клаво, зеспіл Клаво, альбом Клаво з 2022 року, утвор «Чмотил». Клаво то 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w tych warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mamy radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo